0: Marianne.
1: Muy bien.
2: Uvrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Dos, tres, cuatro.

0: Buenas tardes, muchas gracias. Adiós, queridos.
1: Me tu bujno čas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.